Musical strachowny label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Claire, Eric D. Clark and the Scandals. The Scandals jest Steve Morell. Dwa parciety czuchmy na tiach. To jest technik. Na tiach brałowe. Why did you do it? Tytuła pustlenu tu. Selekcję to na siłę zapoczyła i z tych jasnych małków.